W niedzielę 28 czerwca wita Was Radio Mix. Radio Mix jak zwykle w każdą niedzielę od 8.30 do godziny 10.00 100.5 FM. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na dzisiejszy dzień. Punktualnie w południe w Los Angeles, Kanada będzie grała z Afryką Południową. Szkoda, że nie tutaj, no ale niestety ostatni mecz na terenie Vancouver i na terenie Kanady najprawdopodobniej. Drużyna kanadyjska przegrała 2-1 ze Szwajcarią i reguły gry są niestety takie, a nie inne. Musieli emigrować do Los Angeles. Trochę to niesprawiedliwe, ponieważ wydaje mi się, że gospodarze Mistrzostw Świata wszystkie swoje mecze, no chyba, żeby grali o Mistrzostw Świata. Wtedy, wiadomo, gra się gdzie indziej. Ale w takim wypadku wszystkie mecze pucharowe i te grupowe powinny być na terenie Kanady. Ale to takie moje skromne zdanie. Za niespełna 4 godziny, za 3,5 godziny rozpocznie się mecz. Mam nadzieję, że będziecie przygotowani, niekoniecznie z flagami i z szalikami, ale mile byłoby to widziane. I trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. Mistrzostwa Świata zbliżają się powoli do końca. Faza grupowa poza nami, także to minie jak z bata strzelił. Nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy finałowy mecz 19 lipca się rozpocznie. 8.33 zaczynamy.

0: Maciek Balcar oczywiście był wokalista zespołu Dżem w swoim nowym utworze, trzeci singiel zapowiadający nowy album zatytułowany Koniec Balu. Znaczy się singiel nazywa się Koniec Balu, album jeszcze nie wiem jak się nazywa, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Dzisiaj w tle troszeczkę inna muzyka niż normalnie, Klaus już na wakacjach, w związku z tym Mike zawitał do naszego studia i jego to będziecie słyszeli dzisiaj w tle. Radio Mix w niedzielę 28 czerwca 2026 roku. Wakacje i jeszcze raz wakacje. Szkoły wszędzie pokończyły się w ostatni piątek, także ruch niby na ulicach mniejszy, ale teraz tych ogonów pełno i wszędzie. Także wyjdź pan stąd. Powinna szkoła trwać całe 12 miesięcy. Możecie nas słuchać nie tylko na fali 100.5 FM, ale również przez internet na waszych komputerach radio.coopradio.org. Tam, jak otworzycie tą stronę internetową, już teraz jest polska flaga, nazwa naszej audycji, a piętro wyżej przycisk, na którym jest napisane, przy którym jest napisane słuchaj na żywo. Także klikniecie i już możecie nas słuchać lub możecie słuchać nas również.
1: If you want to listen to us anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app and you can listen to your favorite radio station. Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
0: No właśnie, na waszych telefonach, które z wami się poruszają wszędzie i o każdej porze w waszych sklepach, w których zaopatrujecie się w różnego rodzaju aplikacje, możecie za całkowitą darmochę załadować aplikację Radio Player Canada. Tam spośród ponad setek stacji radiowych różnej maści i nie tylko, zresztą podcasty i tak dalej, pod literką C, Co-op Radio i w niedzielę od 8.30, w zależności od tego, gdzie się znajdujecie, może to być inna godzina, no ale o 8.30 sobie obliczycie i będziecie z nami i zresztą odwrotnie. Pogoda, no dzisiaj ma być wspaniale. Nasi kochani synoptycy przewidują tylko i wyłącznie 19 stopni powyżej zera, ale w zależności od tego, gdzie mieszkacie, może tego być więcej lub najprawdopodobniej może być mniej. Po falach upałów, jakie mieliśmy w zeszłym tygodniu przez kilka dni, mam nadzieję, że to, co teraz poza waszymi oknami, to przyjmie się naprawdę z wielką ulgą i taki ma być właśnie cały tydzień. Na razie do piątku temperatura ma nie przekroczyć 20 stopni powyżej zera. Jak będzie? Zobaczymy. W Polsce oczywiście upały niesamowite, jakieś rekordy zostały już pobite. Zresztą w całej Europie, no, ale nie wszędzie może być tak miło i przyjemnie jak u nas. Gdzieś musi być gorąco, żeby u nas było umiarkowanie i bardzo fajnie zresztą. 604-684-7561, numer do naszego studia do godziny 10 lub radiomix.mix pisane razem @gmail.com. 8.40 na naszym zegarze, a u nas w tej chwili Ania Dąbrowska i porady na zdrady w Radiomix do 10.

Ania Dąbrowska w Radio Mix. Za 16 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10, 100.5 FM w niedzielę, 28 dzień czerwca 2026 roku. Tak jak mówiłem, dzisiaj tylko jeden mecz. Tak, tak, wierzcie lub nie, ale po tych wszystkich maratonach piłkarskich, które nam serwowano od dobrych kilku dni, dzisiaj tylko jeden mecz i ten mecz właśnie o godzinie 12 Afryka Południowa i Kanada równo o 12. Jeśli macie dojście do kanałów polskich, to albo na TVP1, albo na TVP2, albo na TVP Sport, a najprawdopodobniej na TVP Sport i również na jednym z kanałów TVP 1 lub 2. Jutro 3 spotkania o godzinie 10 rano Brazylia i Japonia, o godzinie 1:30 po południu Niemcy, Paragwaj i o godzinie 6 wieczorem Holandia, Maroko. I tak już będzie przez najbliższe kilka dni. Kolejny mecz na terenie Metro of Vancouver to będzie 1 lipca, dobrze mówię. No właśnie, ale gdzieś mi zwiało tutaj i nie widzę, kto to ma tutaj grać. I to jest, przepraszam, nie pierwszego, a drugiego. 2 lipca w BC Place Szwajcaria, która pokonała Kanadę w ostatnim meczu 2-1, będzie zmierzy się z Algierią o godzinie 8 wieczorem naszego czasu 2 lipca. Pięknie. Cały rozkład spotkań na pewno macie dojście do swoich kanałów, jeśli nie, to po prostu wpiszcie w waszych wyszukiwarkach FIFA, Mistrzostwa Świata i zostaniecie przerzuceni automatycznie na wszystkie spotkania, jakie nas jeszcze czekają, a jeszcze ich trochę będzie. Mam nadzieję, że tak jak ja do tej pory mieliście wspaniałe widowiska, zawziętość walki, szczególnie tych drużyn afrykańskich, no coś fascynującego. Na szczęście nie musimy się wstydzić, nie musimy mówić, że Polska zagra o honor, czy inne jakieś esy, frazesy, bo to nas nie dotyczy i może i dobrze, także niech odpoczną chłopcy, za 4 lata może się załapią na Mistrzostwa Świata, może coś wtedy będą mieli coś do pokazania, wcześniej Mistrzostwa Europy, no zobaczymy, źle im nie życzymy, ale z drugiej strony nie wiem jak wy, ale ja w sumie się cieszę, że się nie zakwalifikowali na te Mistrzostwa Świata, bo naprawdę poziom według mojego skromnego zdania bardzo wysoki. Co dzisiaj w naszej audycji? Lato. Nie będzie piosenek o lecie, ale tak letnio, takim drobnym, naprawdę drobniutkim walczykiem do godziny 10 spędzimy ten niedzielny poranek razem z wami, także relaks, nie stresujcie się, nie macie powodów, po prostu róbcie co macie robić, a w tle niech leci muzyka. Kazik. I od razu ostrzegam, że osoby trochę zbyt może takie wrażliwe na piosenki Kazika, nie wszystkie, ale szczególnie na tą też, to proszone są o wyjście z pokoju lub na mniej więcej 5 minut i 30 sekund o wyłączenie odbiorników. Kazik w utworze Mars Napada.

0: całym burdelu jedno wiem na pewno. Jesteś moją królewną zwiewną.
1: To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł

Kazik Staszewski. No jak zwykle. Dzieci w studiu nie ma, a jakiś złośliwiec wcisnął nie ten guzik, co potrzeba. Za 6 minut, godzina 9, Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 28 dzień czerwca. Skoro mowa o piłce nożnej, czyli Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które potrwają do 19, to przypomnę tylko, że już niebawem, za niespełna miesiąc, dokładnie 25 lipca, rusza Polska Ekstraklasa. 25. Wszyscy zaczynają 25, oprócz jednego spotkania, wszyscy zaczynają o 9 rano naszego czasu 25 lipca. Lech Poznań Krakowia tylko rozpocznie swój mecz o godzinie 11:15, ale również 25. Także Polska Ekstraklasa od 25 lipca. I tak przy okazji, skoro mowa o sporcie, to w najbliższy wtorek, 30 czerwca, swoje Iga Świątek rozpoczyna Wimbledon o godzinie 5:30, na razie rano naszego czasu. Nie znalazłem jeszcze Maji Chwalińskiej, ale na pewno gdzieś tutaj jest, tylko po prostu to jest zmylenie przeciwnika. Na pewno gdzieś to jest ukryta, żeby przeciwniczki jej nie mogły znaleźć. Zobaczymy w środę. W środę jeszcze nie ma i zobaczymy tylko jutro. Chwalińska jest jutro, w poniedziałek, 29 czerwca, o godzinie 3 rano naszego czasu. No wymyślili. A narzekali, nie tak dawno słuchałem audycji, narzekali, że Mistrzostwa Świata są w dziwnych godzinach, mecze się odbywają. No też, już nie mają o czym dyskutować. No w każdym razie, Maja Chwalińska jutro, a Iga Świątek we wtorek, Wimbledon, rusza Wimbledon, skończy się 12 lipca. No i to tyle, jeśli chyba chodzi o wiadomości sportowe. Pozostałe inne rzeczy, dyscypliny, które Was interesują, na pewno nie będziecie mieli problemów, żeby je po prostu znaleźć. 604-684-7561 to numer do naszego studia do godziny 10. Na naszym zegarze za 4 minuty, godzina 9. Wysłuchacie Radia Mix do godziny 10 w niedzielę 28 czerwca. Mysłowic w Radiu Mix. Zapuszczajmy się w muzeum.

Mysłowic w Radiu Mix. Pięknie. Minuta po godzinie 9, niedziela, 28 dzień czerwca. Ostatnia niedziela czerwca. Kto by pomyślał? I pół roku, bum, i nie będzie. Tydzień temu, pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja, kiedy wychodzę z psem, szczególnie wieczorem, to już tak lekko widać, że czasu nam od ostatniego tygodnia ubywa i to samo zresztą jest rano. Jest to nie aż tak strasznie jeszcze widoczne, ale naprawdę już powolutku dnia nam ubywa. Jeszcze trochę i już będzie to jeszcze bardziej widoczne. Sprawdziłem stronę internetową parasolka.ca, nic tam konkretne, właściwie nie ma nic, co by parasolka ogłaszała, jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje na temat jakichkolwiek imprez na terenie metro Vancouver, jeśli chodzi o nasze polonijne podwórko. Z tego, co się orientuje, dzisiaj dzień grecki na jednej z ulic, o ile się nie mylę, chyba na Broadway, ale dokładnie wam nie powiem, także jeśli chcecie iść i przebywać w tłumie, nic prostszego, po prostu udajcie się tam. A jeszcze lepiej, jeśli chcecie naprawdę być w wielkim, wielkim tłumie, to udajcie się na PNE, tam w tym nowym amfiteatrze oczywiście mecz Afryka Południowa i Kanada, także przygotujcie się na mnóstwo ścisków różnego rodzaju, a przy okazji ogony możecie zostawić na PNE, w Playland, niech one tam się bawią, latają i tak dalej, a wy w tym czasie możecie iść i oglądać mecz lub w wielu jeszcze innych miejscach na terenie Metro Vancouver. Taka impreza oglądania meczów jest zorganizowana, także musicie znaleźć, gdzie byście chcieli wyjść, jeśli macie ochotę oczywiście wyjść na zewnątrz. W związku z meczem dzisiejszym, bardzo ważnym zresztą dla drużyny kanadyjskiej, tak jak i również dla drużyny z Afryki Południowej, kto przegra, pakuje walizki i idzie grać w golfa, mówiąc krótko, także nie ma zmiłuj się nad nami już, to już się naprawdę teraz zaczęło, to Mandy Park nie wcześniej jak po meczu, absolutnie, wiadomo z jakich powodów. Także to tyle, jeśli chodzi o różnego rodzaju imprezy na terenie Metro Vancouver. Na pewno nie będziecie mieli problemów znaleźć sobie coś dla siebie odpowiedniego. A jeśli jeszcze nie widzieliście Science World z przerobionego na piłkę, oficjalną piłkę Mistrzostw Świata, to musicie to zobaczyć. To jest fenomenalne. Pięknie, pięknie to jest zrobione. Pięknie się prezentuje na tle stadionu. Także i na tle w ogóle wysokich budynków w downtown Vancouver. Także coś pięknego. Nie byłem wieczorem, nie wiem, czy jest podświetlone, wydaje mi się, że jest, ale jakoś nie ma okazji, żeby wieczorem jechać. Także jeśli ktoś wie i widział, to niech przyśle może fotkę do mnie tutaj. Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com lub nie zadzwoni i powie, czy w nocy, czy wieczorem Science World jest podświetlany. 604-684-7561. 5 minut po godzinie 9. Kilka tygodni temu w jednej z audycji Cool Kid of Jazz w Radiu 357 Marta Kula rozmawiała ze Zbigniewem Preisnerem. Wszyscy wiemy, kim jest Zbigniew Preisner, więc nie trzeba absolutnie o nim tutaj mówić, ale on opowiadał taką krótką historyjkę o jednym z fenomenalnych pianistów, z którym on również współpracuje. Nazywa się Dominik Wania. I wiecie co? To jest naprawdę fenomenalne. Zresztą posłuchajcie sami.

Dominik Wania. Wow. Pięknie. Sami musicie przyznać, że coś pięknego. Dominik Wania grał, tak jak mówiłem, współpracuje właściwie ze Zbigniewem Preisnerem, a Zbigniew Preisner to polski kompozytor muzyki filmowej oraz teatralnej, znany m.in. ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim. I uwaga, uwaga, Zbigniew Preisner współpracował z Davidem Gilmourem. Z Davidem Gilmourem. Skomponował, zaraz wam powiem, ile dokładnie. Zbigniew Preisner stworzył aranżację i orkiestrację na jego solowy album zatytułowany On the Island z roku 2006 oraz na album Rattle That Lock z roku 2015. Napisał 6 z 10, zorkiestrował 6 z 10 utworów na tejże płycie, jak i również był kompozytorem orkiestry na koncercie tegoż muzyka w Gdańsku w roku 2008 wydanym na płycie Live in Gdańsk. Piękna, piękna muza i Dominik Wani. Dominik Wania. Mam nadzieję, że ten muzyk będzie jeszcze gościem u nas w Radiu Mix. Oczywiście nie tak normalnie siedząc tutaj, ale ze swoją muzyką. Mamy taką nadzieję. A jeśli nadzieja jest, to znaczy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrealizować. 14 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10. Wakacje się rozpoczęły. Wyjeżdżacie tu i tam, na pewno w różne regiony

nie tylko Kanady, jak i również świata. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek w tych czasach, w czasach Ubera, Lyfta i innych takich różnych ala taksówek zamawiał normalną taksówkę, ale jeśli wam się przydarzy, to musicie być przygotowani na to, że podczas pobytu w obcym kraju możemy być narażeni na różnego rodzaju oszustwa, szczególnie gdy zależy nam na niskiej cenie usługi lub gdy po prostu się spieszymy. Na nieuczciwe praktyki powinniśmy być wyczuleni, na przykład podczas korzystania z usług taksówkarzy, którzy wykorzystują naszą nieznajomość języka i danego miasta, mogą próbować naliczyć wyższą opłatę za przejazd. Według badania przeprowadzonego przez ubezpieczyciela turystycznego, takie praktyki są codziennością. Turcja znalazła się na pierwszym miejscu rankingu w kraju, w których taksówkarze najczęściej oszukują turystów. Badanie przeprowadzone na podstawie opinii o usługach taksówkarskich w internecie ujawniło, że do nadużyć przez kierowców najczęściej dochodzi na lotniskach. To właśnie tam zmęczeni pasażerowie dają się namówić na kurs, który pod hotelem kończy się zbyt wysoką opłatą. Na drugim miejscu znalazły się Indie, a na trzecim Tajlandia. W pierwszej dziesiątce umieszczono także Wietnam, Egipt, Australię, Meksyk, Maroko, Stany Zjednoczone i uwaga, uwaga, Kanadę. No tego nie wiedziałem. No ale, no wiecie, kto jest najczęstszym kierowcą taksówek tutaj, także oni mają swoje sposoby. Co zaskakujące, wysoko znalazły się także Francja na 11 i Norwegia na 15 miejscu. Kierowcy mają swoje sztuczki, na przykład nie włączają bądź w ogóle nie posiadają licznika, a klienci nie uzgadniają kwoty za przejazd przed wejściem do pojazdu. Czasem taksówkarze sami wkładają walizki do bagażnika, zanim pasażer zgodzi się na wspólny przejazd, co utrudnia podjęcie decyzji. Popularnym oszustwem jest także wykorzystywanie nieznajomości topografii miasta u pasażera i robienie długich objazdów w celu podniesienia ceny przejazdu. Kierowcy mogą też udawać, że nie posiadają terminala płatniczego, by zmusić klienta do zaokrąglenia kwoty przy płatności gotówką. Także jeśli kiedykolwiek w czasie tych wakacji będziecie korzystali z taksówki, to uważajcie, bez względu na to, w jakim kraju się znajdziecie. Sam ostatnio, rok temu, kiedy byłem w Szczecinie, zamówiliśmy taksówkę sprzed dworca, kiedy przyjechaliśmy ze Świnoujścia i jechaliśmy do domu i kierowca gdzieś tam próbował kombinować, jechać tamtędy. Dopiero jak się okazało, że orientuję się w temacie, bo było to w Szczecinie, i pokazywałem, o tutaj to, tutaj tamto, o tutaj koncert w Teatrze Letnim, bo przejeżdżaliśmy, dopiero się kapnął i pojechał normalną drogą. To nie są duże pieniądze, jeśli chodzi o Polskę, ale jeśli chodzi o inne kraje, to na pewno bądźcie czujni, bo tak łatwo w niektórych krajach kierowcy wam nie popuszczą. Kanada. No kto by pomyślał? A to dobre, no właśnie. I w ten prosty oto sposób niedziela stała się o wiele lepsza. A będzie jeszcze lepsza, jeśli Kanada dzisiaj wygra mecz, który rozpocznie się o godzinie 12 z Afryką Południową. Godzina 12, pamiętajcie. Na naszym zegarze już 18 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10, 604-684-7561. Jeszcze przez mniej więcej 40 minut linia otwarta lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. Przygotujcie się na 15 minut poezji. I to dosłownie poezji i jeszcze raz poezji.

Chick Corea, piękny amerykański pianista jazzowy i kompozytor, laureat Jazz Master Award w roku 2006, był promotorem, no właśnie, socjologów. Nie żyje, zmarł 9 lutego 2021 roku, ale musicie przyznać, że to było 15 minut, ponad 15 minut całkowitej, czystej poezji. Ja myślę, że częściej musimy taką muzykę puszczać w Radiu Mix. 34 minuty po godzinie 9, my do godziny 10. Przypominam, na fali zresztą 100.5 FM, przypominam o dzisiejszym meczu o godzinie 12, równo w południe, z Los Angeles. Kanada zmierzy się z Afryką Południową. Mecz ostatniej szansy. Mówię ostatniej szansy, dlatego że jeśli którakolwiek z drużyn chciałaby zagrać dalej, to musi wygrać. Nie ma remisów, nie ma kompromisów, nie ma zmiłuj się nad nami, nie ma przyjaciół w takich przypadkach. Albo się wygrywa, albo się przegrywa. Krótka piłka, nie ma o czym dyskutować. Także trzymamy kciuki za kanadyjskich, za kanadyjski zespół, który i tak już historycznie stworzył świetną historię, której nikt nie wymarzy, i będzie to zapisane wielkimi literami w różnego rodzaju historycznych księgach i zapiskach. Ale mimo wszystko chcielibyśmy oczywiście, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, żeby było jeszcze lepiej. Czy myślimy o tym, że Kanada zdobędzie Mistrzostwo Świata? No, nie bądźmy naiwni. Jest to niemożliwe. Aczkolwiek wszystko może się wydarzyć, jak to jedna piosenka, jak to w jednej piosence się słyszy, ale raczej bądźmy realistami. Jest to przynajmniej na dzień dzisiejszy, w roku 2026, jest to raczej niemożliwe, ale wiele rzeczy niemożliwych widzieliśmy do tej pory na tych Mistrzostwach Świata, także trzymamy kciuki. Wczorajszy mecz pomiędzy Austrią i Algierią, o ile się nie mylę. Ostatnie 6 minut, 4 minuty były doliczone. W tym czasie Algeria zdobyła gola, prowadziła 3-1, eliminując Austrię z dalszych rozgrywek. Z niewiadomych mi względów mecz został troszeczkę przedłużony. Wszedł nowy zawodnik, który dosłownie po niespełna 2 minutach zremisował, strzelił gola i na 3-3, i w ten sposób Austria dalej będzie grała w Mistrzostwach Świata piłki nożnej. Nie wiem, kilka razy cofałem ten szczególnie moment bramki dla Austriaków i kibiców. To jest nie do opisania. To musicie zobaczyć sami, jaki tam panował chaos, ale taki w dobrym wykonaniu chaos i radość wszystkich kibiców austriackich, którzy na tym meczu byli. To dla takich momentów właśnie warto oglądać spotkania w obecnych Mistrzostwach Świata piłki nożnej, które odbywają się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, potrwają do 19 lipca. 19 lipca mecz finałowy z Nowego New Jersey, o ile się nie mylę. W każdym razie tamte rejony. 37 minut po godzinie 9 Radio Mix, do godziny 10 Natalia Muyanga w Radio Mix.

0: Natalia Mujanga w Radiu Mix. Ona nie pierwszy raz jest u nas na antenie i mam nadzieję skończyła szkołę muzyczną o kierunku jazzowym, śpiewu jazzowego i tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że w tym kierunku pozostanie. Brakuje nam takich fajnych, mocnych wykonawczyń muzyki jazzowej, wokalistek, a to jest taki mocny głos. Ja myślę, że nie jeden mur by pękł, jakby zaśpiewała przed takim murem. No, życzymy powodzenia. Natalia Mujanga, zapamiętajcie to imię. Za 20 minut godzina 10, Radio Mix, tylko i wyłącznie do godziny 10, a więc nasza audycja powoli dobiega końca. Jeszcze kilka utworów, w tym jeden nowy, zgadza się, jeden nowy utwór mam tutaj i on się najprawdopodobniej jeszcze zmieści, ale zanim on, mówię o nowym utworze i o wykonawcy, to zespół Rezerwat.
1: One, two, I love you, I love you.

Rezerwat w Radiu Mix. Za 14 minut, godzina 10, Radio Mix do godziny 10. I tak jak obiecałem, jeszcze jedna nowość w dzisiejszej, a naszej audycji. Dawid Karpiuk, lider zespołu Dziwna Wiosna, zapowiada solowy album, który ukaże się już wkrótce i opublikował swój najnowszy solowy singiel zatytułowany Huragan. No, jak huragan, to huragan. Najprawdopodobniej będzie szybko, mocno i głośno. Posłuchajmy.

Dawid Karpiuk z zespołu Dziwna Wiosna w nowym utworze Huragany. I to wszystko, jeśli chodzi o nowe utwory w Radiu Mix. No śmiało możemy powiedzieć 10 minut, godzina 10. Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10 w niedzielę, 28 dzień czerwca 2026 roku. Szybki rzut oka na mapę pogody, co nas dzisiaj czeka. Czeka nas bezdeszczowo, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, ale może się deszcz pojawić, ale niekoniecznie, absolutnie. Raczej temperatura nie przekraczająca 20 stopni, ale im dalej od wody, tym cieplej, ale mimo wszystko temperatura nie powinna przekroczyć 20 stopni. Nasi kochani synoptycy przewidują słońce, chmury i tak wszystko po trochu. Tego i tego, i tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jutro, we wtorek, w środę i w środę na razie widzę deszcz, w czwartek już absolutnie cały dzień niby deszczowy, w piątek słonecznie i 21 stopni powyżej zera. Na razie, to się wszystko oczywiście może zmienić, ale jesteśmy na to przygotowani. Także taki plan właśnie na najbliższy tydzień. Kora w Radiu Mix.

Kora w Radiu Mix. Za 6 minut godzina 10, Radio Mix dobiega końca. Przypominam o najbliższej sobocie, w sobotę od 9 do 11 oczywiście nasi koledzy z Radia X93.1 FM będą wam umilali czas do godziny w sobotni poranek od 9 do 11 93.1 FM. Bardzo ważna informacja, Radio Mix udaje się na zasłużone wakacje. Spotykamy się 30 sierpnia, a więc za 2 miesiące. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Ciao!